nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach attyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutków bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

Przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzdłuż ciszy, by oczy nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnej.

0: mojej wódce. Gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co?

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

bicie serca usłyszeć? Czy słyszy krzyku porzucone słowa? Czy własny sen kołysze? Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstąpi.

obserwuję cię od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia, bo z gruntu jesteś git.

Jerry Niewood on saxophone. What a night.

0: Komisariat.
1: Komisariat?
2: Komisariat.
1: Komisariat?
2: No komisariat.
1: Sariat?
2: Komisariat.
3: Wskakuje.
1: Witamy, witamy. Witamy, witamy z małym poślizgiem muzycznym. Witamy, to my.
4: Jak co poniedziałek o godzinie 18.30 w komisariacie Julka i Gosia.
1: Witamy.

0: a tu już mikrofony również działają. W sumie słusznie, bo jak mówimy, to mikrofony działać powinny. Chciałam, żebyśmy przełączyli na górę i chyba trzeba to zrobić, bo coś niestety z tym dolnym winampem jest nie w porządku. Newly arrived
1: from Poland. A tymczasem mała lekcja angielskiego, bo tak się włączyło, więc na pół sekundy dajemy głos skalpelowi.
2: Nice to meet you, Mr. Mazurek. My name's Wilson, Sidney Wilson. Where do you come from?
3: I'm Polish.
2: From Warsaw?
3: No, from Wrocław, a large city south of Warsaw.
2: That's very interesting. And will you be staying in Britain long?
3: About a month. I'm here on holiday.
2: How did you come?
3: By sea.
2: What sort of trip was it?
3: Very lively.
2: And how do you like it in Britain?
3: Very pleasant. I'm enjoying myself.

No dobrze, tak. Dzisiaj chciałyśmy powiedzieć o wystawie, która odbyła się w Warszawie. Wystawa głównie włoskich designerów. Nazywało się to w skrócie, myślę, I Do It, czyli Italian Design on Tour. I była to wystawa, która odbywała się w budynku zaprojektowanym przez Sir Fostera, Normana Fostera. Dlatego była ona również dosyć, nie wiem, szczególna. Jeśli macie ochotę zobaczyć po prostu zdjęcia z tej wystawy, wejdźcie proszę na stronę www.idot, tak się pisze, idot, czyli I do it, idot.it, tak jak Italia. I zobaczymy, co tam wypatrzycie.

0: Dobrze, wracamy na antenę. Tak, chciałyśmy rozmawiać o tej wystawie włoskich designerów, ale w tej wystawie uczestniczyli nie tylko Włosi, tacy na przykład jak Ferruccio Laviani, który robi mnóstwo lamp dla firmy Conscious. W tej wystawie uczestniczyli też Polacy, między innymi Robert Majkut, na którego stronę również zapraszam, www.design.pl, www.design.pl, i on tam robi, pokazuje swoje prace, między innymi robione dla firmy Glass. To są takie po prostu szklane wnętrza. Bardzo, bardzo to wirtualnie wygląda.
1: Szklane wnętrza. Kojarzy mi się to z toaletą, o której już opowiadałyśmy bardzo dawno temu. Taką komórką seksualną zaproponowaną na zjazd architektów w Bazylei, czy może jeszcze innym mieście gdzieś na zachodzie.
0: Tak.
1: Bo niestety szklane pomieszczenia nie przyjmują się u nas.
0: Może nie tyle szklane, co tak zwane towarzyskie toalety. Towarzyskie toalety, czyli trzy kibelki koło siebie.
1: Nie przydzielone żadnymi przegrodami.
0: Tak, raczej się nie przyjmują, może w wirtualnym świecie by się przyjęły, ale w rzeczywistym nie bardzo się przyjmują, chociaż warto spróbować.
2: Thank you. Our drummer, who is going to be famous one day. It's goes into another tune, so it's a compound.

0: Tak, Gosia tak to silnie nawiązywała do słowa wirtualny. Nie wiem, chyba zafascynowała się architekturą wirtualną, o której dzisiaj rozmawiałyśmy. I właściwie temat jest bardzo ciekawy, być może warto go poruszyć. Nie wiem, czy na pewno. Na pewno spotkaliście się z wirtualną architekturą. I to ciekawe, bo nie wiem, dla mnie pojęcie wirtualnej architektury jest bardzo szerokie. Z tym, że nie wpisuje się w nie ta architektura, która jest tworzona tylko i wyłącznie w świecie wirtualnym, ale która jest zbudowalna, bo przecież tak naprawdę właściwie większość projektów, które powstaje teraz na studiach chociażby, są robione tylko i wyłącznie na komputerze i nie mają żadnej realizacji na papierze. Ale czy to znaczy, że są architekturą wirtualną? Wydaje mi się, że nie. A tobie? Kochanie, jak się wydaje?
1: Mi się wydaje, że absolutnie nie mogą pretendować do miana architektury wirtualnej, bo są za mało przestrzenne.
0: Za mało przestrzenne?
1: Tak.

0: Julka jeszcze chciała wam coś powiedzieć.
1: Tak, zagotowało nam się tutaj i podniosła temperatura w studiu. Zaczęłyśmy rozmawiać o właśnie architekturze wirtualnej, o wirtualnych miastach, które mapy jeszcze nie powstały. I co ciekawe, to są naprawdę niesamowite rzeczy, bo tworzone są na podstawie statystyk obowiązujących w naszym świecie tak naprawdę. Po prostu buduje się miasta na podstawie chociażby Warszawy. Bierze się dane, liczbę mieszkańców, ilość zakładów przemysłowych i tak dalej. I tworzy się miasto, korzystając z zupełnie innych środków tak naprawdę. Miasto, nie wiem, buduje się wzwyż na przykład. Projekt Warszawy, wirtualny projekt Warszawy miał zaledwie 25 metrów kwadratowych, a właściwie mieścił wszystko to, co teraz mieści się w mieście, które istnieje w realnym świecie.
0: A ile miał mieszkańców?
1: No, tyle samo, ile ma Warszawa.
0: To zróbmy to.

0: Tak, to nie koniec opowieści o światach wirtualnych, z którymi stykacie się na co dzień we wszystkich grach, czy w tych wyrafinowanych chatroomach, z których niektórzy korzystają. Ale o czym jeszcze chciałabym wspomnieć, czytając, kiedy czytałam właśnie o architekturze wirtualnej, najbardziej zafascynowało i tak naprawdę podkręcił mnie fakt, że w świecie wirtualnym, o którym piszą tamci ludzie, do którego nawiązują transhumaniści również, całkowicie zostaje oderwany człowiek od swojego ciała, zostaje tylko i wyłącznie psychiką. I w tym momencie tak naprawdę kategoria architektury i pojęcie architektury, cała, filozofia architektury upada, bo nie ma sensu.
1: Nie mamy pracy.
0: Dokładnie, kiedy przestaje funkcjonować ciało i przestaje funkcjonować fizjonomia, i człowiekowi nie są już potrzebne obiekty po to, żeby go ochraniać czy tworzyć mu przestrzeń, w której on się znajduje, to architektura staje się zupełnie czymś innym. Więc nie wiem, być może właśnie nie tyle, że nie będziemy mieli pracy, a będziemy mieli pracę, która da nam nowe możliwości. Będziemy mogli tworzyć ludzkie ciała.
1: Ale czy da nam pieniądze?
0: Da nam możliwość stworzenia człowieka wielopłciowego.
1: Fantastycznie.
0: No, fantastycznie. We wszystkich kolorach tęczy.
1: Ale czy witali?
0: No, witali i tu nawiązujemy do designu rodem z Italii.
1: Tak, jeśli znalazłyśmy przy okazji bardzo interesującą stronę, która powinna być sztandarem naszej audycji dotychczasowej, czyli www.designedict.com. www.designedict.com i to jest fantastyczna strona, gdzie pokazują nie tylko wirtualną architekturę, ale i bardzo realny design. Zajrzyjcie, 4000 linków designerskich. www.designedict.com

0: No tak, wróciłyśmy. Cieszycie się. Wróciłyśmy, żeby powiedzieć trochę o I Do It. Właściwie odrobinkę, żeby powiedzieć. Wystawiało tam naprawdę kilku bardzo, bardzo znanych designerów, między innymi Achille Castiglioni, czy właśnie wspomniany Ferruccio Lavani, ale najbardziej zachwyciła mnie strona Jaspera Morrisona, którą polecam bardzo serdecznie, bo są tam tylko 3 stoliki i nigdzie nie można wejść.
1: Dokładnie, nic się nie rusza.
0: www.jaspermorrison.com przez 2 R. Jasper Morrison. No jak polecamy. To jest taka nowa architektura wirtualna, tak zwana statyczna. I ostatnio robi się bardzo popularna w kręgach takich już właściwie... w kręgach designerów o właściwie mają nazwę...
2: This then is stereophonic sound. Sound sculpture.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

better to burn out than to fade away.

Teraz będzie utwór o najbardziej jednym z najciekawszych porównań, jakie słyszałam w muzyce. Życie jest jak tramwaj. Słyszałam już, że życie jest jak papier toaletowy, ale jak tramwaj. Zafascynowało mnie to bardzo. Utwór zespołu Laoche. Laoche jest postacią z filmu o Indianie Jones, konkretnie ze Świątyni Zagłady. Dlaczego tak? Nie wiem, ale jeśli wiecie, dajcie znać. Ja bardzo chętnie się dowiem, bo niestety nie mogłam znaleźć informacji na ten temat. Laoche już w tym roku wystąpił na festiwalu w Kostrzynie nad Odrą, na Poland Rock Festival. Ja będę na pewno na tym koncercie, będę stać pod sceną i śpiewać razem z nimi, między innymi ten utwór, o ile go zagrają, a mam taką nadzieję, ponieważ moja fascynacja i moje zaciekawienie absolutnie się nie zawiodło, kiedy przesłuchałam Życie jest jak tramwaj.

Niech pan uważa, bo pan umrze i będzie pan chodził zabity. Coś pięknego. Teraz posłuchamy sobie klasyka o życiu. Życie to nie teatr. Edward Stachura. Utwór, który pojawiał się w wielu miejscach, na wielu ogniskach, na wielu uroczystościach. Ja pamiętam, że pod koniec gimnazjum śpiewaliśmy tę piosenkę całą naszą szkołą, kiedy kończyliśmy szkołę i wszyscy płakali. Wszyscy płakali, a my śpiewaliśmy to, graliśmy na gitarze. Piękny utwór z pięknym tekstem i pięknym przekazem. Każdy dobry maturzysta powinien sobie od razu skojarzyć tegoroczną maturę i lalkę. Tam też był motyw teatru, ale już przestaję gadać. Już puszczam muzykę. Przepraszam. Posłuchajcie. Życie to nie teatr. Edward Stachura.

Następny utwór, utwór z płyty Drony zespołu Fishamade Tworzywo pod tytułem Kręte Drogi, płyty swoją drogą pełnej takich właśnie przemyśleń o życiu, a konkretniej o dzisiejszym życiu i stylu życia, o internecie, o sieci, o telefonach i o dronach też. A ta piosenka o krętych drogach, które nas prowadzą przez życie po prostu.

Przed nami ostatni utwór na dziś. Mieliśmy już dzisiaj o życiu jako teatrze, mieliśmy o życiu jako tramwaj i zostało nam życie i świat jako WF. Więc teraz świat jest WF-em, tak o Hemingwaya z płyty Marmur. I to jest już ostatnia piosenka na dzisiaj. Dzięki za słuchanie. Zapraszam jak zwykle na fanpage, na stronę do polubienia, komentowania i do usłyszenia za tydzień. Cześć.

0: To 5-1-5.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

bench of the bench. Białe wino, białe wino, białe wino na kieliszki, 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc od

0: źle. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.